Uvidím potyk k Gladysovi, potyk k Gladysovi, taký v beton vžatý, hn na vrchný, head hory, hory, hory, hory. I taky se mi hrodilo. Betonový potyk, s obidným, tě pamětám. S baňurami, s bystrinami, s bezzakonným čerkotom. Tak jim tě rád mal. Dnes už netečeš. Dnes vtíčeš. Rozmirjanym korytcom, tichičko, bezszumno, prostičko. I choć powiadają, przy tobie życie lekše, przy tobie kołosia pełniejsze, traczą cię z duszy potocze. Wolelubny lem kijowsko kierpci, niezwykły do rozmirjanych dorych.

coś chcę zibieć. Nie mój tego kłeś denice. Wieje wiatr, gdzie zdane widnik je widzę. Coś między nieba, a grada, między grada. Sztorma się kumy, błegu i w portach. Myślę, co zdobisz, jak

poczujete ten program z archiwu Radialem FM. Ułemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Ułemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Etnogeneza Ułemków. Autor tekstu Natalia Małecka-Nowak. Stwierdzenia: etnogeneza ludności ułemkowskiej pozostaje do dnia dzisiejszego przedmiotem sporów, lub etnogeneza Ułemków budziła i budzi wiele dyskusji naukowych i pozanaukowych. To zdania, które najczęściej wybrzmiewają przy temacie pochodzenia i formowania się Ułemków. Biorąc pod uwagę, iż badaniem zjawiska etnogenezy zajmuje się wiele dyscyplin – historia, etnologia, archeologia, antropologia kulturowa, socjologia i językoznawstwo – a sama etnogeneza to proces wielopokoleniowy, nieliczony w latach, lecz w pokoleniach, nie dziwi złożoność problemu i możliwości interpretacyjne. Dodatkowo samo pojęcie etnogenezy jest terminem uwikłanym w zawiłości dyskusji nad terminami etnosu, etni, grupy etnicznej, ich relacji z narodowością, narodem, kulturą. W telegraficznym skrócie, etniczność to zespół wspólnie posiadanych cech kulturowych, a analiza etnogenezy polega na poszukiwaniu tychże cech, które sumując się stanowią o odmienności danej grupy etnicznej. W przypadku Ułemków charakterystycznymi cechami, których analiza pozwala na wysnuwanie teorii etnogenezy, są sposób życia, w tym przypadku górsko-pasterski z elementami rolniczymi, i jego organizacja społeczna, status osadniczy wynikły z prawa wołoskiego i jego późniejsze relikty, charakterystyczne cechy etnolektu, ruski, słownictwo z elementami romańskimi i zachodniosłowiańskimi, akcentowanie zaczerpnięte od zachodniosłowiańskich sąsiadów, wierzenia i ich organizacja eklezjalna, chrześcijaństwo bizantyjsko-wschodniosłowiańskie, kościoły tej tradycji działające w obrębie Polski, kultura materialna, specyficzne budownictwo, ubiór, pożywienie, sprzęty, terytorium etniczne, klin późnego osadnictwa, wciśnięty głęboko między terytoria polskie i słowackie, ale wyodrębniony też w stosunku do południowych i zachodnich sąsiadów ruskich, etnonim, zmienny i pochodzenia zewnętrznego. Uzupełnić jeszcze trzeba, iż tożsamość etniczną buduje także wyobrażenie o sobie, zbudowane na zasadzie odróżnienia się od grup obcych, i wymaga ona wykształcenia się poczucia solidarności grupowej. Zróżnicowane koncepcje, teorie i hipotezy dotyczące etnogenezy Ułemków skupiają się wokół trzech osi. Pierwszą z nich jest etniczna monofileza i wynikający z niej autochtonizm rasowy. Teoria ta oparta jest na przekonaniu, iż zwarta etnicznie grupa, posiadająca stabilną tożsamość i jednolite korzenie kulturowe, posiada jednego kulturowego przodka. W przypadku Ułemkowyny najczęściej podnoszona jest przez badaczy ukraińskich, wskazujących na wspólne pochodzenie Ułemków i pozostałych grup ukraińskich. Według niej Karpaty zamieszkiwane były już w VII wieku, natomiast związki rusińskiej ludności z obszaru późniejszej Ułemkowyny z Rusią Kijowską są według niej umiejscowiane już na X wiek. Warto jednak zauważyć, iż badacze ukraińscy w większości zwalczają inne możliwości etnogenezy Ułemków. Według nich Ułemkowie muszą być czystymi rasowo Rusinami z pochodzenia, żeby uzasadnić ich grupową przynależność do narodu ukraińskiego. Prezentują oni stanowisko o biologicznym charakterze więzi etnicznej, podczas gdy obecna nauka już dawno zarzuciła ten model. Jak już było wspomniane wcześniej, etniczność jest zespołem wspólnie posiadanych cech kulturowych. Analiza etnogenezy nie polega na szukaniu jednego przodka biologicznego danej grupy etnicznej, lecz przodka czy przodków jej specyficznych cech kulturowych, które łącznie decydują o jej odmienności.
Drugą oś tworzą teorie wynikające z koncepcji występowania w stosunkach etnicznych polifilezy, która zakłada, iż jednolita etnicznie grupa potomków ma kilku różnych kulturowo przodków. Według niej poszczególne cechy etniczne danej grupy mogą mieć różne pochodzenie, a ich geneza wynika z rozmaitych wcześniejszych kultur etnicznych. Dlatego też w tym wypadku proces etnogenezy tworzy więź etniczną poprzez uporządkowanie często różnorodnych cech kulturowych i scalenie wcześniejszej różnorodności etnicznej w nową formę. W perspektywie badań nad etnogenezą Łemków zakłada ona złożony proces tworzenia się tejże grupy, zarówno na poziomie osadniczym, jak i etnicznym. Najczęściej jako okres zasiedlenia Łemkowyny wskazywane jest późne średniowiecze, a sam proces osadniczy łączony jest z wielowektorową kolonizacją wołoską bądź wołosko-ruską. Wokół trzeciej osi skupione są teorie oparte na schizmogenezie, czyli na procesie będącym reakcją odwrotną od scalającej odmienności polifinezy. Etnogeneza kształtuje się wówczas na wyodrębnieniu się z jednej etniczności kilku nowych grup etnicznych pochodnych poprzez wykształcenie się różnic kulturowych. W sytuacji tej wspólny etniczny przodek ma współcześnie kilka potomnych grup etnicznych. Odnośnie Łemkowyny, owym przodkiem mieli być Biali, czyli północni Chorwaci, zwani również proto-Chorwatami, którzy zamieszkiwali obszary przylegające od strony północnej do Karpat. Stąd mieli wyruszyć na południe i zasiedlić tereny dzisiejszej Chorwacji i Dalmacji. Niewielka część z nich miała pozostać w Karpatach, a późniejsi Łemkowie są ich potomkami. Na obecnym etapie badań prowadzonych przez archeologów, historyków, antropologów kultury i językoznawców odnośnie etnogenezy Łemków najczęściej podnoszona jest teoria etnicznej polifilezy. Wieloletnie badania archeologiczne wykluczają teorię tracką i hipotezę o pochodzeniu Łemków od białych Chorwatów. Nie znaleziono dotychczas przesłanek pozwalających umiejscawiać obszar późniejszej Łemkowyny w granicach państwa wielkomorawskiego i łączyć jej religijno-kulturowej genezy z misją cyrylometodejską, choć część badaczy nie wyklucza takiej możliwości. Najczęściej jednak w kontekście etnogenezy Łemków jest wymieniana hipoteza o wspomnianym wyżej procesie osadniczym, zwanym również kolonizacją wołoską, co otwiera kolejną dyskusję o etnogenezie Wołochów. Łemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Łemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Program zrealizowany był w ramach kampanii informacyjnej prowadzonej jako realizacja zadania publicznego o Łemkach Co Wiemy, Poznajmy Się, finansowanego ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. To był program z archiwu Radia LMFM.

Mam kiełski światy i szłem po drodze z Łosiocha do Bielanka i stojał tam jakiś światy taki, może nie bardzo ciłkom nasz, ale nasz, bo na naszej ziemi i nasze ludzie go postawili. I desim si, jakoś tak, taki się mi bliski zrobił. Choć miałem tak by kusiczka do niego pretensji. Lemkiewski światy. Choć bez ryuk słowo, choć bez nas to powiem, jak ty na imię, jak dawno tu stoisz, za kogo się molisz, czy cię daś to bolić, czy się ciszysz da koli. Jak żydowy niewierny deszcz ty w oczy pluje, słońce, to samo słońce promieniom cię by czuje. I choć jest święty, choć ty dalej mytru, a niebom nad tobą chmary żenut witra.

0: Галем FM.
1: Jest piątnicie, 2 żółtnia oktobra 2026 roku, a na nowiny Rady Galem FM prosit Olena Stefanowska. Stowarzyszenie Ruska Bursa w Korliciach opublikowało raport z doświadczenia żytelniu korlickiego powitu na temu krajowidu niskiego Beskidu. Dokument był zaprezentowany 24 września septembra tego roku w Korliciach podczas konferencji Niski Beskid – Spilny krajowid – Dano dialog ryszenia. Autorami raportu są Justyna Nowak, Seweryn Grodny, Dominika Federyka i Kamil Federyka. Osnową opracowania jest doświadczenie ponad 800 żytelniów Gorlickiego powitu. Raport zapełniają tmeczańczyma publiczne dialogo i internetowe badania osi podwyżających Niski Beskid. Z raportu wynika to kreminczoho, że krajowid Niskiego Beskidu lubi się 98% badanych żytelniów. Wkazywano mczańczyma na horo, liso i zelin, ale i tyszu, spokój i sposób doświadczania miścia. Respondento szeroko podporują ochronę krajowidu i ograniczenia miejsc, w których można budować, jednocześnie wielu z nich wysoko cienić swobodę właściciela dzielanka. Silna jest też podpora dla ochrony przyrody w rozwitku turystyki. Doświadczenie obnima też wielokulturowist i lemkiński język. Jego prysutnist w sztodenni besidi, na podijach, w medyjach i na tabliciach z nazwami miejscowosti. Okremy rozdíl poświęceno dolinam dawnych seł, czornoho, radocyno, dołgoho, neznajowoj i lipnoj. Podle badania, turystiów do Niskiego Beskidu pritiha dhołno spoki, brak masowej turystyko, przyroda ta historia i kultura. Jak problemo wkazali dojist i komunikacyju. Pełny raport, jak i zapis konferencji, możecie obserwować na internetowym sajcie stowarzyszenia ruskabursa.org. W najbliższą niedzielę 4 żółtnia oktobra w polskiej dyrżawni telewizji możecie obserwować nagrania prawosławnej liturgii z Tolawo z 19 września septembra tego roku. W Tolawi prochodili to do torżestwa dla upamiętnienia sotnej rocznicy wartania Lemki do prawosławia. Bohosłużenie nawiązywało do historycznych dni z 1926 roku, kiedy tolawska parochia jak pierwsza prawie w całości wystąpiła z grekokatolickiej cerkwi, a żytelni zwrócili się do warszawskiego metropolita Dionisyja o douczenie ich do prawosławnej cerkwi. W czerwonych rokach jawisko obniało dziesiątki lemkiewskich sił i dowiło do gromadnych tzw. powrotów do wirowiczów. Tolawa stała się symbolem początku procesu konwersji na Lemkowinie. Świąteczną liturgię w Tolawi oczelił archiepiskop gorlicki i paramyszlski Paisyj w asystii czystego duchowieństwa. Śpiewał chor Irmos pod wodzeniem i mosty Marianny Jaroj. Nagrania świętej liturgii z Tolawo możesz obserwować w najbliższą niedzielę o 8 godzinie w TVP Kultura. Zaran w Domu Nacjonalnych Mniejszości w czeskiej Pradze świętkowała swoje 15-lecie budorusyńska inicjatywa w czeskiej republice rusini.cz. Przy tej nagodzie 10. rocznicy osnowania świętkowała budę śpiewocza Krupa Kantar. Na podii zaprezentują się i gości ze Słowacji. Okrem tego Rusyny w Pradze informują, że już dnes w ramach największej słowackiej imprezy w Pradze pierwszy raz odbude się rusyński wieczór. Stowarzyszenie Dolino w najbliższy weekend prosi do uczesty w poriadkowych warsztatach na radocyńskim cmonterii. W ramach tego będą tropowane żordy świeżo postawionego ogrodzenia. Stowarzyszenie dest materiału i poczastunek. Warsztaty będą prochodzić w sobotę i niedzielę między 10 a 15. Radocyna to gnez nieistnujące lemkiewskie seło, jakie było ostatecznie wyselone w 1947 roku w ramach akcji Wisła.
0: To były nowiny Radia Lem FM.

Wczera, dnes, zaran. LEM FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. LEM FM.

Nadowszystko chciałbym. Chciałbym raz jeszcze materii ruku ustami wszanowaty. Chciałbym raz jeszcze powistej żeni o wierni lubowy. Chciałbym raz jeszcze sokolatka moi do snów kołysaty. Chciałbym raz jeszcze smyk Jarosławi uwidzity, jak wedę do boju Łemkowinu. Chciałbym raz jeszcze. Nado wszystko chciałbym płacz niemowlaczej poczuty nowonarodzonej mojej Łemkowiny.

Szczerowy, tam słuchaczy Radia LM FM. To jest już szósty odcinek programu, z którego doznajecie się pro kryminalną proszwisty naszych predkił. Cy byli tak, że to chodyli zbijny kłaty, muczyty, aż i zabijaty, żeby lem dostaty belu połotna? Zapraszam do słuchania. Sprawy z klękiwskiego klucza. Pit tym, że prawą Hrycy Litycz, kole przed prawą naszym stanu, skarżył się na Paula Szelesta z Nowyci Wyżnoj, oto toż to po chmerły żeni ostało, toho Paula Szelesta. Paulo dokazał na to, że z tą żoną swoją nebiszczką mał syna, który to syn chmer, lisza juczy Litycza samoho. Strony nie mają nic do toho, jedynie Paulo sam. To prawo naszło dekretom. Pit tym, że prawą osobisty stanął przed prawą robitny sztec nowycki. Zoznał win, że jak go powynuł ich nadpastyrnak, nie stanął do prawa, bo prawo było dekretom kazało sztecowy nowyckomu prysiahnuty samomu i o dwóch prysutnych. Że dał ho sztec nowycki z Michałem Suchym i Pawłem Samochwałą. Sztec nowycki świtczył groszą i klikał do trzeciego razu. Prawo się nie spieszyło, że dał ho w chodyni na nicz. Nowycki Jacko Kołal, który ho był powynuwał, nie stanął był. Win to hotowy jest prysiahnuty peret prawą. W tym nowycki świtczył roci 1300.

sprawy muszyńsko i drżały. 28 kwietnia 1649 roku. Sprawa Andrija Kočko o rabunk. Sprawa perenesena z aktiv mistali oczy na Madjarach. Oskarżonym je Andrij Kočka, jaki przyznał, że towarzyszyli mu Waśko Bajus, Janko Malek z Rostok, Andrij Bilański z Biłkę od Bardyjoła, Jako Zachomacki z Margiecian, Orawczyk Andreas, Gale z Kanej, Jacko Hoczywski, Janko Owczar Krasnohórski był w Liguti w Szołtysa, Isztwan Szwanbronski przystał k niemu. To czuło zbinykił, że dotla ne perestanu de zabijaty zakla zawadczaniu, a i stolicznych nie wykoreniat.

Bajus Łaśko ma brata przy krasnogórskich uciach służyć. Sywarek Jurko k niemu ma pryty, tam by ho na hory zimali. To wyznał, że się na Mariasza Janusza zbierali zbijnyki, ale nie win. I na pana Mariasza Wacława. W Polsce na jednego sidlaka łuńskiego roka chody lesbijnyki, ale win nie był z nima. To od Isztwan Szwanbrąski, to skoro wyminył, nie wynułaty inycz. To wyznał dalej, że jednego człowieka z Oszczytnika wziął, jak z Wądryśla do Betlen chodyli, wziął od niego do Loman, znaczy do Bleczynia. Chodził też ku kamieniu modromu razem z trzema inczyma, zabijaty, ale kupcił, co tam było i dał jem poki. To gdyśmy przyszli ku Rożnawi z jednym raucią, to nas nachwarył ku Moraniu na Kotelniczu Kokawsku, tam zmy naszli walkowego Mateja. Tot nas nachwarył, paripkołe pod teja z wami. Jak zmy piszli, obrali zmy jednego człowieka, wzięli zmy do Loman dwie koszeli i piuta lara, ta cztery piutoraki i czerwiki. Tot nas naprowadził na Ferencowe Kotelniczu, dej teper jest Kotelnicza. Wziął trzech owczariów pana Ferencowych nazwi, byle się zobrali, ale nie mogli dość i są niemale szczęścia. Dalej pojął, że pidmy do Łukacza i Łeska pana Mariasa i Sztwanowoho owczaria, prydudony znamy. Było ich tołdy semoch. My na tym łotram jako drugi łopuch Janko, trzeci Orawczyk Andrasz, czwarty Ferenczyk, sestru matna Haczowi, piaty Janko do Jasoła, szósty Matej Walantykił, samej Bobak Janko, więc służył przy Mariasi Ferencowych uciach. To było w krał z Orawczykom. To wyznał, że nikoli na takiej dwirne wdariale i nie wdariac pinyki, w którym dwori nie masz strady. Beńko Tomki uchodził z nima, to na spieskim zamku teper w owiazny ci sidyt. Tot wyznał, że w Jasowi w pastyria zbroja zbijnycka jest i tot pastyr zbijnykam posyłat i nosyt. Podanej zapisane w słobidnym korolimskim mieści liwocz.

miłości, niedojrzałe grona, wzięte na stół Allaha, tu perełki wschodu, z morza uciech, szczęścia porwala za młody, truna, konche wieczności do mrocznego łona, skryła je niepamięci i czasu zasłona, nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaure wyryte imiona.

Róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz w spojrzeniu cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się domali, że tam kus posidyt i cił po czerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drodzy słuchacze. Łemkiwskiego Radia LEM FM besiduje wam Jakub Zygmunt. I wysłuchaliśmy już wstupnego dżinga, zatem znate jaką audycję teper zaczynamy. Obzeracz przyrody przed nami. Budeme sobie chodyć wandruaty. Chneska to i tiż kus pływaty i odkrywaty nieznane zakutyny nacjonalnych parków w Polsce. Bo jsme w taki czas, to dołho już serii obzeracza, kole to pesiduju pro nacjonalne parki w Polsce, byliśmy już w bilszosty z nich, byliśmy w Magórskim, w Bieszczackim, w Ojcowskim, Gorczańskim, no w to tych chorach już jsme tam pochodyli dost konkretni. Ale jeszcze przed nami paroch nacjonalnych parków, jakie nachodzą się w północnej części Polski. No i dneska pojechamy nad Riku Narew. No tam, w regionie, który nazywa się Pidlasza, właśnie nachodzi się Narwiański Nacjonalny Park. Jest to park, który jest jednym z młodszych, ale już tak młody i to finneje, wozniknął riszyniom Rady Ministriów z dnia 1 lipca 1996 roku. Zatem tak rachujuczy od momentu, kole nachrywam to odtynok, no to maje to park już prawie 30 roku. Nachodzi się w północno-schodniej Polszczy, w Pidlaszskim województwie, 30 km na zachód od Białochostoku. Park obnymat obszar Doliny Narwi, medże takyma miściamy jak Suraż i Żędziany. W pit geograficznym wschladom Narwiański Nacjonalny Park nachodzi się w mezoregionie o nazwie Dolina Hirnoj Narwi, a tot mezoregion należy do Wielkoj Północno-Pidlaskoj Nyzyny. Chranyci parku idą tak, że obnymają lem dolinu Riky, zatem 98% powierzchni parku to sud grunty deje woda, płynę Rika, sud one tak bachnysty i bardzo często pit to pluwany. W 2004 roku Narwiański Nacjonalny Park był też włóczony do sity Natura 2000. No i dneska sobie kus powiemy pro to tu Narwiu, pro to tu Riku, jak ona wychlada, bo maje bardzo czudowy charakter. Tiż kus wam powiem, co możemy robić w tym parku. Win nie jest wielki, nie jest taki bardzo popularny, zatem lito może to być bardzo interesująca dumka właśnie na małą podorosz nad Narew, żeby odpoczaty od tłumiu turystów, a i żeby tiż kole lubite pływate po rikach, kole lubite probywania nad wodą, no to właśnie poriadni odpoczaty. Budete mochle w Narwiańskim Nacjonalnym Parku. Poklasz to mała pererwa przed nami, a pak wertam do dalszej besidy.

Wertam do was, drodzy słuchaczy, obzeracza przyrody Chnyskasmy w Narwiańskim Nacjonalnym Parku. Parku, jaki jest mało znany w Polsce. Nachodzi się, jak już się powił, na obszarze północno-pidlaszskoj Nyzyny w Dolinie Chirnoj Narwi. I to ta narew, rika narew, na obszarze parku ma bardzo nietypowy charakter, bardzo taki, jako ho nestritymy u niejakoj na Łemkowyni, bo narew heł jest anastozomujuczą riką. Powtórzę jeszcze raz to słowo, bo je bardzo dołche, jest anastomozujuczą riką. To znaczy taką riką, która płynie równoczasowo wieloma korytami, które mają taki stały bieg. To te koryta są rozdzielone ostrowami, a to te ostrowy są porosnione roślinami. I to wszystko tworzy taką, powiedzmy, sit właśnie różnych koryt, które niekoniecznie są paralelne do siebie. No i to jest taki labirynt właśnie takich wodnych korytariów. To wszystko wygląda jak jedna wielka mozaika. Taka mozaika składająca się z takich rozlewisk, z zemlanych i bachnystych siedlisk. No i to wszystko tworzy taki unikatowy, wyjątkowy charakter Narwi i to właśnie na terenie Nacjonalnego Parku. No i sąd też popry to tych, okrem to tych koryt, też sąd takie koryta, które wmerają już, zarastają roślinami. One też sąd bardzo interesującymi elementami tego ekosystemu. No i kiedy mamy taki obszar, gdzie jest wiele wody, są ostrowy, nie jest człowieka, nie jest dialnosty człowieka, nie jest cywilizacji, to jest to bardzo korzystne środowisko dla ptachiu. No i jeden ptach jest symbolem Narwiańskiego Nacjonalnego Parku i jest to bołotny luń. Zatem, no, kole lubite, smotryty, wychladaty za ptachamy, to też Narwiański Nacjonalny Park jest dobrą dumką, żeby tady pojechaty. No a okrem toho, że możemy smotryty na riku, to też możemy no, kus pochodyty po okolicach parku, który też sąd bardzo interesujący. I bilsze prototu temu powiem wam o paroch minut.

słuchacie obzeracza przyrody. I idźmy dalsze, drodzy słuchacze, przez Narwiański Nacjonalny Park. Park, który istnieje już od 30 roku i kotrocho sidybom administracji tego parku przez 20 roku był dwir w Kurowi. Jest takie seło Kuriu, w którym właśnie nachodzi się zabytkowy dwir z 19. stolicia i tam przez 20 roku była administracja parku, ciłe biuro, pak perenesle, toto do takoho seła, które nazywa się Młynarzówka. No ale i tak warto pojechać do Kurowa, żeby dozryty się takoho wału i ostanki nieistniejącego już mostu na peredwojennej starej drodze Białostok, Warszawa. Właśnie przez Kuriu szła to ta droga, dneska probich jest kus w innym miejscu, no i to jest bardzo też takie ciekawe, że takie ostanki już ruiny starej budowli sud poseret dykoj rikę. Tiż w totem dworze w Kurowi nachodzi się bardzo ciekawa ekspozycja tykająca kulturowych i przyrodniczych walorów Doliny Narwi. Jak dojechamy w zachali do Narwiańskiego Nacjonalnego Parku? No bardzo dobry jest dojść no, koleją, żeliznycią, bo możemy pojechać do takiego miasta Łapy, no i od tal właśnie dosyć niedaleko jest już do obszeri Nacjonalnego Parku, bo też przez park idę w zachali żeliznycia z Warszawy do Białostoka. Też możemy, jak chcemy, dać to bilsze porobyty, jak lem smotryty na riku, to możemy popływać kajakami i w totym cile to musimy pity do takich dwóch seł. Jedno to jest małe miasteczko tak naprawdę, a drugie to jest seło do Suraża albo Uchowa i tam możemy wypożyczyć kajaky. I to lem kajaky, bo jest wielki zakaz poruszania się łódkami z spalinowym silnikiem za tym. No właśnie, możemy też spokojnie, bez hałasiu, bez hołosnych zwukiu eksplorować to tu prostor. No i pro kajaky na Narwi, to chcę wam kuzbilsze powisty, bo jest paroch tras, które możemy wybrać. No i właśnie chcę wam prodaty jedną taką alternatywę, żeby popływać kajakom dookoła Kurowa. No i to tu trasu wam opiszę po krótkiej muzycznej przerwie.

Mój drogi słuchaczy, wertamy do Narwiańskiego Nacjonalnego Parku w obzeraczu przyrody i iszczy przed nami kajakowa przychoda, kajakowa wyprawa przez Riku Narew. No i mam taką propozycję dla was, kajakom dookoła seła Kuriu. To jest taka bars korotka, może nie tak bars, ale przyjemna korotka dla początkowych kajakarzy. No i to szlak, kajakowy szlak w okolicach Kurowa ma formę takiego koliczka, które zaczyna się i kończy na kajakowej przystani w Kurowi. I są tu dwa warianty. Jest trasa takiej średnioho koliczka, która ma 3 km i to trzeba propłynąć tak, no... Płynemy tam 1,5 hodyny, mniejsze, bilsze, albo je opcja z wielkim koliczką i to ta trasa ma je dołchist 7,5 km i to gdy już musimy maty 3 hodyny swobodnego czasu, żeby propłynąć to tu trasu. No i na szlaku, na kajakowym szlaku sąd na rici postawleny tablici, które wkazują napriam, jak pływaty. No i też, kiedy będziemy wypożyczać kajaki, to dostaniemy mapku, na której sąd zaznaczone wszystkie punkty, wszystkie trasy, właśnie, żeby się tam nie pochubyty w tym labirinti weloch wodnych korytarium. No i tu jest też od organizatoriów, bo to wszystko jest zorganizowane nacjonalnym parkom. Jest taka ważna informacja, że to ta dłuższa trasa, dłuższy wariant jest bardziej taki dla już nie początkowych kajakariów, ale takich, którzy już znają jak pływać na rici, bo kiedy jest kus wyższy stan wody w Narwi, to gdy może być trudno. Wielka czas trasy idę pit prud właśnie w periodach, kiedy zas stan wody jest niższy, na premier jest to suche lito albo osen, to da kotry odtynkę może być trudny do propłynucia ze względu na chustą roślinnist, jaka bude tołdy w korytach riky. Trasy też czasem mogą być zaperane z tej przyczyny właśnie, że je bardzo mało wody, no ale jest taka alternatywa jeszcze, czasem ludzie ją hosnują, że pływamy z parkowej przystani do mostu na Kuriuci. Kuriłka to jest nazwa tej starej drogi z Warszawy do Białostoka. Tam sobie możemy pochodzić po starym wali zorwanego mostu i wrócić do Kurowa. Zatem sąd możliwości. Jest ich paroch i przede wszystkim nycz. Już bilsze nie potrzebuje te, jak po prostu wziąć urlop, zaplanować czas i pojechać do Narwiańskiego Nacjonalnego Parku. No to może być bardzo ciekawa wyprawa dla was. I to wszystko, co przyrychtowałem w chneśnim odtynku obzeracza przyrody, zaohaczam słuchaty dalszych odtynków, w których też jeszcze budu wam besidowaty pro nacjonalne parki, a ja wam dziękuję już za chneśniu uwachu, za prysutnist, żelam wam przyjemnej reszty dnia, trzymajcie się, ostante zdrowy i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

106 i 6 Gorlici, 103 i 8 Polkołyci, Lem Kiuski, Hołos w Twojej Chorze. Lem FM.

bo chciał pozdrowić wszystkich waszych słuchaczy menom swoim, menom dyrektora teatru Aleksandra Duchnowicza i od wszystkich członków dramskiego kolektywu naszego teatru. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, a byłbym radej, kiby co najwięcej waszych słuchaczy przyszło do Prieszywa popozerati na kotru z wystaw naszego teatru. Ciszę się na stryczu. Marian Marco.

0: Jest piatnicza, 2 żółtnia oktobra 2026 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Stowarzyszenie Ruska Bursa w Korliciach opublikowało raport z dośledzenia żytelniu korlickiego powitu na temu krajowidu niskiego Beskidu. Dokument był zaprezentowany 24 września septembra tego roku w Korliciach podczas konferencji Niski Beskid – Spilny krajowid – Dano dialog rzeszenia. Autorami raportu są Justyna Nowak, Seweryn Grodny, Dominika Federyka i Kamil Federyka. Osnową opracowania jest dośledzenie ponad 800 żytelni Gorlickiego powitu. Raport zapełniają tmedzańczyma publiczne dialogo i internetowe badania osi podwyżających Niski Beskid. Z raportu wynika to kreminczoho, że krajowid Niskiego Beskidu lubi się 98% badanych żytelni. Wkazano tmedzańczyma na horo, liso i zelin, ale i tyszu, spokój i sposób doświadczania miścia. Respondento szeroko podporują ochronę krajowidu i ograniczenia miejsc, w których można budować, jednocześnie wielu z nich wysoko cienić swobodę właściciela dzielanka. Silna jest też podpora dla ochrony przyrody w rozwitku turystyki. Dośledzenie obnima też wielokulturowist i lemkiwski język. Jego obecność w codziennej besiedzi, na podiach, w mediach i na tablicach z nazwami miejscowości. Okremny rozdział poświęcono dolinom dawnych seł, czarnego, radocyno, długego, nieznajomej i lipnej. Podle badania, turystów do Niskiego Beskidu przyciąga główny spokój, brak masowej turystyki, przyroda ta historia i kultura. Jak problemy wskazali dojazd i komunikację. Pełny raport, jak i zapis konferencji, możecie obserwować na internetowym sajcie stowarzyszenia ruskabursa.org. W najbliższą niedzielę 4 żółtnia oktobra w polskiej Dyrżawnej Telewizji możecie obserwować nagrania prawosławnej liturgii Stolawo z 19 września septembra tego roku. W Tolawi prochodili to do torżestwa dla upamiętnienia sotnej rocznicy wartania Lemkiu do prawosławia. Posłużenie nawiązywało do historycznych dni z 1926 roku, kiedy tolawska parochia, jak pierwsza, prawie w całości wystąpiła z grekokatolickiej cerkwi, a żytelni zwrócili się do warszawskiego metropolita Dionisyja o douczenie ich do prawosławnej cerkwi. W czerwonych rokach jawisko obniało dziesiątki lemkiewskich seł i dowiło do gromadnych tzw. powrotów do wirowiczów. Tolawa stała się symbolem początku procesu konwersji na Lemkowinie. Świąteczną liturgię w Tolawi oczelił archiepiskop gorlicki i paramyślski Paisy w asystii czystego duchowieństwa. Śpiewał chor Irmo z podwodzeniem i mosty Marianny Jaroj. Nagranie świętej liturgii z Tolawo możesz obserwować w najbliższą niedzielę o 8 godzinie w TVP Kultura. Zaran w Domu Nacjonalnych Mniejszości w czeskiej Pradze świętkowała swoje 15 dnicia budorusyńska inicjatywa w czeskiej Republice rusini.cz. Przy tej nagodzie 10. rocznicy osnowania świętkowała budę śpiewocza grupa Kantar. Na podziei zaprezentują się i gości ze Słowacji. Okrem tego Rusyny w Pradze informują, że już gnez w ramkach największej słowackiej imprezy w Pradze pierwszy raz odbudę się rusyński wieczór. Stowarzyszenie Dolino w najbliższy weekend prosi do uczesty w poriadkowych warsztatach na radocyńskim cmonterii. W ramkach tego budu tropowane żordy świeżo postawionego ogrodzenia. Stowarzyszenie dest materiału i poczastunok. Warsztaty budu sprochodzić w sobotu i niedzielu mecze 10 a 15. Radocyna to gnez nieistnujucze lemkiewskie seło, jakie było ostatecznie wyselene w 1947 roku w ramkach akcji Wisła.
1: To były nowiny Radia Lem FM.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świty, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świty
1: od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze, łemkiwskiego radia LEM FM, besiduje wam Jakub Zygmunt. Minęła godzina 20. Mamy już piatnyciu, zaczął się nowy miesiąc nechneska, a wczera mamy już drugi den żołtnia 2023 roka. Osenna aura za wychladą znamy już przez paroch dny. No a chneska mamy już odtynok nomir odtynka 1240 wisem. No i zaczynamy. Budu z wamy na antenie do około mniejsze, bilsze 21 trycet. Budu wam puszcza ty muzyku w różnych językach, w różnych muzycznych stylach. No a medże muzycznym a pererłamy to budę besida na budź jak temy. Do Mujete się dobry, jak budu wam besiduwaty. Dane fakty związane z chneśnią datą liczny, ci budeme wspominaty osoby z rusynskiego naroda. Budeme besiduwaty jak świata chneska sud, jak i tyż wozmu was na małą lekcję pro dalszu zakutynu zo świta, pro dalszu derżawu. No ale poklasz to treba, pić sumułaty, jaką muzyku sme do teper słuchale na początek. Pustyłem wam ansambl Micro Music, jaki pochodzi z Wrocławia. To była śpiewanka Kocham do kości. A teper posłuchamy połem kiwskie Enlem i śpiewankę Zachradoczka. A pak puszczu wam ansambl No Name ze Słowacji. Posłuchamy po słowackie śpiewankę Biela Krasa.

0: či počasím. Vločky padajú v prítmi, chaos či algoritmy. A všetko živé vonkuje, neverím, môj sused právnik sa sankuje.
1: I wertam do was, drochy słuchaczy, po muzycznej perwi. Sekundy temu skończyła się śpiwanka po słowacku. Słuchaliśmy ansamblu No Name, tak właśnie taku mają nazwę, a śpiwanka nazywać się Biela Krasa. A raniejsze pustył jem wam połem kiwski ansambl Enlem i śpiwanku Zachradoczka. Chneska już drugi den żołtnia 2023 roku. Chneszni den jest 275 dniem toho roku. Prochody coroczny też den, ale do kincia roku do Sylwestra mamy jeszcze 90 dny. A den chneska był korotki, już trwał 11 hodyn i 33 minuty w Warszawie. Schit sońca był o 6:38, a zachit o 18:11. Chneska den był dłuższy od najkrótszego dnia w roci o 3 hodyny i 51 minut, a krótszy od najdłuższego dnia w roci o 5 hodyn i 14 minut. Jeszcze znamy je i to jeszcze będzie dłucho. Osen, to ta pora roka zmieni się dokładnie za 80 dni, kiedy to budeme mate zimowe sonce stojania. Prodążajmy muzyczną podorosz i puszczam wam dalsze śpiwanki. Teper posłuchamy zo Słowacji, prodążamy taką około karpacku małą wandriuku. Posłuchamy ansamblu Pacora Trio. To bude utwir z bardzo dołchym słowackim nachołówką, który zwuczyt na czoste ma mamo moja Preneszt jastnu zrodili. No a pak puszczu wam ansambl Sadu z Estonii. Posłuchamy energicznoho estońskoho folka. To bude śpiwanka pidna hołowką Nalg.

Drodzy słuchacze, trwać program Tryświty, beśiduje wam Jakub Zygmunt, sme po muzycznej pererwi, a słuchali sme przed chwilką energicznej, bardzo żywej, estońskiej, modernej folk. To był ensemble Sadu i śpiwanka Pidna Hołowką Nalg. Rańsze pustyłem wam taką jazzową interpretację narodnej muzyki ze Słowacji. To był ensemble Pacora Trio i utwór Pidna Hołowką na czoste mama Mamo moja, prenesz tjastnu zrodili. A teper to przyzryjmy się tomu, kto chneska wrodył się, albo w mer, jak liczne ci mamy związane z właśnie chneśnią datą. I chneska praznujemy liczne ci urodyn Michaiła Aumaszocho. Dokładnie po ukraiński win nazywał się Michaiło Iwanowicz Aumaszi. Wrodył się win 2 żołtnia 1930 roku na Podkarpackiej Rusy. To jeszcze tołdy była Czechosłowacja. W mer 6 czerwca 2019 roku w Uszhorodii. No i Michaiła Aumaszocho znamy jak rusyńskiego pedagoga, językoznatela, zbieratela folkloru, kulturnoho i sospilnoho diacza. Tiż był hormajstrom i encyklopedystą. Win występował aktywno w presie z publikacjami. Przeważnie to były takie możemy powiedzieć narodne, o narodnym charakterii stati na temy historii języka znanych osób Podkarpackiej Rusy i związanych z nią właśnie dajakich historii. Tiż Wyn pisał statii z recenzjami na nowe publikacje rosyjskich autoriów i o Rusynach z czertami o interesujących mało znanych albo zabytych podijach i ludziach swojego regionu właśnie Podkarpackiej Rusy. Jako słownikar i encyklopedysta wydał cił biblioteku własnych knych, a tiż był aktywnym współautorem w najlepszych encyklopediach o Rusynach, które są dodnes pojawlene i znane. Nepełna bibliografia jego presowych publikacji i własnych knyżok to wynosy dokładnie 557 pozycji. Zatem tot człowiek Michaił Aumaszy to mało nie napisał, ale za to dziękujemy jemu właśnie, że taką wielką spadkowinę po sobie leszył. A teper kus muzyki przed nami, a po pererwi powiem wam, jak jest chneska mamy świata. Poklasz to przed nami Sirotkin i śpiwanka Pidna Hołowką Galasa imiona i ty, a pak puszczu wam artystu z Polszczy Sosnowski i śpiwanka Pidna Hołowką na złom.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

To był Sosnowski, artysta, jak i pochodzec z Polszczy. Słuchaliśmy polskośpiewankę Pidna Hołówką na złom. A rańsze pustyłem wam Sirotkina i Jocho śpiwanku Pidna Hołówką Galasa imiena i ty. A jakiem zapowił przed przerwą, tak prodążam właśnie besidu prochneszni świata. Sztochneska praznujemy? Medzeńczy ma medzenarodny den bez peremoczy. No, w nesznich czasach to już trudno w te katy od peremoczy. Jest ona praktycznie wsiady na uleciach w szkoli, w telewizji. Zatim trzeba z nią boryty się, trzeba reagowaty, kol komusy dije się, dasz to płanoho. No a Międzynarodny Den Bez Peremoczy to jest światom zaklekanym w dny urodzin Mahatmy Gandhiho, kotroho znamy jak pioniera filozofii i strategii nechosnuwania peremoczy, za jednoho z najbilszych pacyfistów historii świta. No a jak sme bez peremoczy, tak besidujemy pro takie świato, to właśnie peremocz i da jak trudny zachowania ludy, możemy na to te tisz reagowaty uśmichom, żeby śmijaty się, ale żeby po prostu taką ulipku uśmiech na twary pokazywa tym. No a chneska je dobra nachoda do toho, bo mamy świtowy den uśmichu. Je to radosne świat obraznowane od 1999 roku w perszu piatneciu żołtnia, a dumkodawcią toho świata był Harvey Ball, autor znanoho w ciłym świti symbolu żołtoj śmijajuczoj się twary, tak zwanego smiley face, kotroho tiszy to tu ikonku hosnujemy, na premier w messengerach, w komunikatorach, kory sobie hoczemy taku uśmiechniatu buźku twar właśnie wysłaty, no to to dokładnie to smiley face hosnujemy, a to symbol to pochody z 1963 roku. Symbol to reprezentuje dokładnie toż to nasz toden, choczemy widy te najczęstsze u inczych ludy. Po prostu bezinteresowny uśmiech i radost z życia. No bo jak się wkazuje, znane od stolitiu jest takie prysliwia, że śmiech to zdrowla. No i to nie jest lem metafora, ale też właśnie ku sprawdy w to tym jest. Zatim chneska śmijajmy się i dilmy się, darmy się na wzajemno właśnie takim uśmiechom do bliskich, do czużych, do wszystkich. A teper to choczu podzielite się z wami nelem uśmichom, ale też muzyką. Posłuchamy ansamblu Talisk zo Szkocji, to był szkocki folk i utwór Pidna Hołówką Montreal, a pak puszczu wam polatyżskie ansambl Tautumeitas i śpiwanku Pidna Hołówką Tulietini.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, ale od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zawsze powiedzieć słowo imienia i nazwiska. Ale to nie powiedział, jakby kursinało. No to już wypada powiedzieć, że Jarosław Cechanowski.

Słuchany z ensemblu Tautumeitas z Latwii. To byli dziewczata, które no, znamy bardzo dobrze. Ja już od paru rok puszczam ich śpiwanka. Teper malesme śpiwanku pidna hołowką Tulietini. Ręsze słuchaliśmy Talisk, ensemble ze Szkocji i to był instrumentalny utwór pidna hołowką Montreal. Lyszamy u Szkocji, lyszamy Latwiu i jechamy do Afryki. Beru was na małą ekskursję pores Niger. Bo pro czat to ja ją byś idował przedwczera w Seredu. No i Niger to też wielka derżawa, która jest sąsiednią z Czadą. Je to sridzemlana derżawa, nachodziacza się na granicy

Sahary i Sahelu w zachodniej Afryce. Jest to kraina barskrajnego, ekstremalnego, pustynnego klimatu. Też znajdują się tam źródła uranu, resursy są tak naturalne resursy uranu, jak i też są tam cały czas dochneska żywy, kultury nomadiu, dokładniej Tuaregiu i Fulbe. No, też w Nigrii jest veloch zabytkiu, są na przykład chliniane minarety meczetów Agadezi, są też krasne kultury tam, na premier jest taki zwyk mużskiego konkursu krasy Gerewol, no i też no, sąd paleontologiczny odkrycia na premier formacji LRHAS, no jak i też prestotu derżawu Niger Płynerika o taki sami nazwi od kotri wzięła się nazwa tej derżawy. Stolicą Nigru jest Niamey. Jest to też najbliższe miasto w derżawie. W Nigrii besidują po francusku tak oficyjno. Jest to jedyny oficyjny język. Oczywiście w tej derżawie żyje veloch przedstawników etnicznych grup, nie jest tam jednego narodu. W Nigrii żyje bliżej jak 26 milionów ludzi i one żyją na powierzchni 1,267 kwadratnych kilometrów i jest to 4 razy bliższe jak powierzchnia Polski. Rika Niger płynie przez południowo-zachodnią część derżawy, dokładnie na odcinku około 550 km i jest to jedyne ciłoriczne dżereło powierzchnianych wit. Zatem no, nie jest tam niejakich wielkich ozer, nie jest tam inczych wielkich rik, lem Niger daje wodu, daje życia, daje możliwość uprawiania roli i tak dalsze. Tisz Niger to nie jest lem taka płaska kraina, pełna pisku i taka saharyjska derżawa. Są tam i chory. Najwyższą krapką derżawy jest Werch Mont Idoukal Takhes. Maje win wysotu 2022 metry nad morą, nachodzić się na takiej werszyni Bagzane w chirskim herbeti Air. No a jak tak posmotrymy na riven życia w Nigrii, no to na żale to ta derżawa z animat jedno z poślidnych miejsc w rankingu Organizacji Zjednoczonych Narodów. To ta derżawa ma wielkie problemy z to tym, że pustynia rozszyra swój zasiach, że jest tam susza, że brakuje podstawowej, osnownej infrastruktury, doroch i tak dalsze. No ale tam jest ekstremalny klimat w Nigrii, tam są takie temperatury, no bliższe jak 35 aż 45 gradusiu, osobliwo w suchi pori roka. Zatem czasem jest opisywany tot rejon, to ta derżawa Niger, jak patelnia świta. No ale na to tej patelni, na to tej wielkiej obszyri jest tylko interesujących riczy, jak posmotrymy na przyrodę, jak posmotrymy na kulturę, że no jest szto studiowaty, jest proszto czytaty i doznawaty się. Kus takich osnownych ciekawostok ja wam powiem, ale o paroch minut. Poklasz to, prednamy śpiwanka po czesku, posłuchamy ansamblu Wesna i śpiwankę Laska, a pak puszczu wam po rumuński ansambl z Mołdawii Via Daca i śpiwanku Luna Plina.

To był ansambl z Mołdawii, Via Daca. Słuchali ste śpiwankę Luna Plina, a raniejsze pustyłem wam śpiwanku z Czech. To był czeski ansambl Wesna i śpiwanka pod nazwą Laska, co znaczy lubow. No i wertamy jeszcze na paroch minut do Nigru. Niger, taka derżawa na hranici Sahary, Sahelu w zachodniej Afryce. Już znamy, że to wielka derżawa, żyje tam niemało tak naprawdę osób, no i je bardzo ciekawa. Tam na premier nachodzi się taka skalna formacja El Ras. Tam paleontologi odkryli ostanki takiego dinozaura, sauropoda, który ił lem rośliny. Win mał bardzo taki wyniatkowy, szeroki pysk. No i to nigdy w innych czasach świata nie był odkryty podobny tak z kamiliny, tak ostanki dinozaura. Za to właśnie temu odkryciu była nadana nazwa Nigersaurus taketi. Zatem zaohaczam, żeby pochladać w internecie z nimo kto ho dinozaura powtórzył nazwę Nigersaurus taketi. No, bardzo ciekawy i szeroki taki pysk mał. No, ale jak idę pro taką historię, ale w no taką już tylko juczu się czasił periodu człowieka, no to na premier jest takie miasto Zinder. Tam nachodzi się taka czastochomista Birni i nachodzi się tam bardzo krasny pałac sułtana z XIX stulecia. Tyż nachodzi się tam domy z suszenej chliny, który sód zdobleny reliefamy, takimi geometrycznymi reliefamy hausa. Bardzo ciekawa okolicia pit architektonicznym wzglądom. Jak już jem powił, w Nigrii to żyją też nomady, dokładniej Tuaregy, między innymi. I Tuaregy dwa razy do roku idą w karawanach z właśnie przez sotki kilometrów, przez pustyniu, solą, tak tradycyjnie, jest to taki rytuał, z miejscowości Bilma do Agadezu. No i jest to taki rytualny pochód, trwający weloch dnia. I tak dwa razy do roku właśnie Tuaregy organizują to. Tyż jak idę pro kulturu, to jest taka bardzo ciekawa ceremonia, rytuał Grevol w Nigrii. Tykać się win muził. Muził z grupy Wodabe. On robił tam w czas tej ceremonii taki hipnotyczny taniec, jak to eksponują swoje zuby, bardzo biłe zuby i biłyny swoich ok, biłyny oka przed sudziami. Jest to taki, możemy powiedzieć, właśnie mużski konkurs krasy. Bardzo ciekawa tradycja dochneska żywa. Jak już sme przy tradycjach, to w Nigrii sód noszeny tradycyjne obleczenia. Jest przede wszystkim bardzo znana taka szata Bow-Bow, która jest roblena z haftowanoho adamaszku bazin. No a jak kultura, to i też muzyka. Mają w Nigrii swoje huszle, które mają tam jedną strunę. To te huszle nazywają się imzat. Są roblene z tykwy i skory kozy. Są one instrumentem, na którym chraty możut lem żeny. Jeszcze raz powtórzę nazwę tego instrumentu. Jest to imzat. I to są tak huszle z jedną struną. A tak na sam koniec, to jeszcze chcę wam powiedzieć pro jedną taką przyrodniczą ciekawostkę, bo w Nigrii przez dziesiątki, a tak naprawdę to i sotki roków, rosnęło jedno z najbardziej odizolowanych drzew na Ziemi, na planecie. To było drewo Stenere. To drewo rosnęło praktycznie 400 km w takim dystansie 400 km
od inczej rośliny, dosłownie w serdeni pustyny Sahary. No ale w 1983 roku wjechał szofer tira po prostu w to drewo, zniszczył to drewo, już johonneje, ale to już martwe drewo było przeniesione do muzeum w stolici i je eksponowane, a na to tym miejscu znajduje się taki stalowy pamiętnik. No ale sąd z nim w internecie, sąd jeszcze takie potwierdzenia, że faktycznie to drewo tam rosnęło i to było nic inczoho dowkola. Bardzo cudowe, to była akacja, która była już takim ostanką po periodzie spered sotok tysiące roków, kiedy to na Sahari było bilsze wody, bilsze opadił i była to ta Sahara zeleną krainą. Zatim, no już te perspomnienia lem leszyło się pod tym drewi, ale wartat właśnie tak wspomnuty. Proto tu ciekawostku. No i to tiłko. Może jak już jsme tak w Afryce, posłuchajmy muzyku z Afryki, może nie z Nigru, ale z Nigerii, która jest sąsiednią drżawą. Mam dla was artystku Abianu, puszczu wam śpiwanku, pidna hołowką Melenia.

Skończyła się muzyczna perywa dorochy słuchaczy, tyrwat program tryświty, besiduje wam Jakub Zygmunt. To była artystka Abiana z Afryki, dokładnie z Nigerii. Słuchaliśmy śpiewankę Pidna Hołowką, Melenia. I to było takie, możemy powiedzieć, to wybir, to śpiewankę, mał znaczenia, no bo perad perywą besiduwał ją wam weloch ciekawych riczy faktów związanych z Nigrą. Bardzo taką mało znaną derżawą z zachodniej Afryki. Drodzy słuchacze, chreska piatnycia, druhi żołtnia i jeszcze mamy powtórzenia obzaraczył przyrody w każdą piatnyciu, dokładnie o 13 chodyni, ale już wam choczu powisty i uspokoity, że pitkinec żołtnia wertajut nowy odtynk obzaracza przyrody. Budut zapowidy na portale LMFM, budut premierowy odtynk w piatnyciu o 13 chodyni i powtórzenia w sobotu rano i jeszcze powtórzenia w noczą z Witorka na Seredu, tak żeby nasze słuchacze z Ameryki też mogli słuchać w takich dla siebie normalnych porach właśnie. Zatem bud te jeszcze terpliwy ma paroch tyżni i wszystko już werne. Możemy powiedzieć, że do normy. A teper to jeszcze kus muzyki, może po madziarsku posłuchamy ensemble Au Revoir i śpiewanka Pidna Hołowką Wachur.

0: To był ensemble Au Revoir, jak i pochodyt z Madziar. Słuchaliśmy śpiwankę Pidna Hołowką Wachur. Drogi słuchacze, już pomale kończymy program Tryświty na Chneska i w tym tygodniu. Oczywiście następny odcinek Tryświty będzie w ponedilok o trydny i w ponedilok to będzie z wami Demko Trochanowski. No i jsme tak podzieleni z Demkom i Severianom, że bez zmian idę w tym sezonie. Demka możecie w każdy poniedziałek słuchać, Severiana Kosowskiego w każdy wtorek i czwartek, a ze mną możecie striczać się w każdą środę i piątnicę. Zatem jak było, tak je i poklasz to, tak bude. No a teper to już praktycznie koniec. Zatem dziękuję wam serdecznie dneska za prysutnic, żeste słuchali mnie, żeste byli ze mną na anteni. Dziękuję wam serdecznie. No i żelam wam przyjemnej reszty wieczora i przede wszystkim przyjemnego, słonecznego weekendu. Trzymajcie się, ostańcie zdrowi, dobranicz i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
1: trzy. Tryświta. Wieczerą.
2: Jeden,
1: dwa,
0: trzy.
1: Na trzy głosy.
2: W radiu.
0: Lem FM.
1: Tryświta.
2: Od poniedziałku do piątnicy.
0: W roboczy dzień.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkołyci, lemkiuski hołos w twojej chorze. Klem FM.

A teraz na koniec programu taka wściekła ze ślizeczki Polka Galopka! Polka Galopka! Polka Galopka! Hula tylko cztery pory! Kuba, Sobek, Wojtek, Solarz i ja! Wiercie ani jeden Bobitka!

Serpen, bratu Jarosławowi. Pomedze ścieżkę oranina smuszka, świeżego smutku czorna stuszka. Popry tobi zerna żółte, popry tobi zerna złate, popry tobi czreba połne. Zawerchniogo jest w ścieżku, od spekę i zliwe. Guzerjami do góry, kołosiom dolinu.